LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiuskie radio. LEM FM, rusyńskie radio. LEM FM.

Veneckoj parohi angażują w Lemkiewsku kulturną dialnist. Puls w Budapeszti i z najwyższym ocienieniem. Autor listy Petr Medvěd. Piddukleński umelecki ludowy subor. Profesjonalne rosyjskie umeleckie tileso. W dniach 12 aż 19 juna 2026 roku brał uczast na 31. ryczniku festiwalu Duna Karneval 2026 w Budapeszti. Puls znowu raz uśpiszno reprezentował rosyjską kulturę i słowacką republiku, kiedy jej stolecie madziarska wernął i z najwyższym ocinieniem. Dunajski karnewał, jak zwłoczy nazwa festiwalu po rosyjsku, jest międzynarodowym festiwalem, który prochodzi w madziarski stolecie każde lito. Wisem dniowe świato, wse okrem domaśnich umelciów, przedstawluje i hościł z zagranicza. Idę o folklorne kolektywy, kapeli, grający world music, uczestnicy mogą zażyte żywe koncerty, wystąpienia, taneczne perehladki, ale i karnewalową procesję centrum miasta z gala programom. Puls, który Hoseny odświadkował 80 roku, to trik tak samo brał uczast na Duna Karneval, jaki należy do najprestiżniejszy folklorny festiwali w Europie. Tohoryczny dunajski karnewał przywitał występujących z dalszych krain – Brazylii, Bułgarii, Polszczy i Hiszpanii. Cytuania. Wyznaczną częścią festiwalu były wystąpienia renomowanych budapeszckich profesjonalnych tiles. Magyar Alami Nepi Egites, Duna Musave Gultesz. U wyjątkowo mocnej międzynarodowej konkurencji Puls uśpiszno reprezentował swój kunszt, który zdobył uwagę fachowej i festiwalowej publiki. Informował ensemble na swoim oficjalnym sajcie na sieci Facebook. Cytuania. Zawieszeniem do kilkodniowego festiwalu był świąteczny gala program w unikatnym otoczeniu amfiteatru na Ostrowie Margity w Budapeszti. Na jednej scenie zeszli się wszystkie uczestnicy festiwalu i tysiące zrytelił mogli zażyty pestru mozaiku tradycznej kultury z różnych kutów seła. Prodążował ensemble i z tym, że uczast na takim prestiżnym międzynarodowym formuli przyniosła Pulsu nelem cienne umeleckie skuszenosty i nowe międzynarodne kontakty, ale i wyznaczne uznania od fachowej jury. Puls zdobył najwyższe ocienienia festiwalu – Muci Janusz Festival Award. Premia udzieluje się za wyjątkową umelecką jakość i ciłkowy wkład do czynności festiwalu Duna Karneval. Puls zdobył ocienienia i za taneczny teatr, a ocienienia za muzykę. Tot uśpich potwierdzuje wysoką umelecką urowę ensemblu i jego sposobność reprezentować Słowakiju na najwyższych międzynarodowych podiach. Zakończył Puls na socjalnej sieci. Literaturny fond nagrodził rosyjską literaturę. Wygrali śpiwankę naszej mamki. W środę 24 juna 2026 roku w Bratysławii odbyło się wręczenie cieni premii Literaturnego Fondu za oryginalną twórczość. Todrik znowu było ociniowania i trzech mężczyznowych literatur – madziarskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. A raz na dwa roki Literaturny Fond udzieluje cieniu i premiu imienia Aleksandra Pawłowicza za rosyjską literaturę. To trik ociniowali się twory, które były wydane za period roku 2024 i 2025. Jury, która ociniowała rosyjskie wydania przygłoszone do konkursu, była w składzie Michał Pawlicz, fachowej robotnik Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury Preszivskiej Uniwersytetu w Prieszowie i z zamierzaniem na literaturę, Dominika Nowotna, doktorantka na Rosyjskim Instytucie, jaka tak samo swoje badania ma zamierzone na rosyjską literaturę, i Iwana Sliwkowa, jaka dzieje na Instytucie Ukrainistyki i Średnioeuropejskich Studii Preszivskiej Uniwersytety. Cina Pawłowicza pro śpiwnik. Cinu imienia Aleksandra Pawłowicza najwyższe ocienienia zdobyła kniha Śpiwankę naszej mamki, której autorkami są Katarzyna Romaniakowa i Marta Żachowa i Schomutowa. Tot śpiwnik u 2025 roku wydało Pczańskie Združenie Kołysoczka, jakie wede Luba Kralowa. Cytuania. I do śpiewanki z kamionki i rumuńskiego seła Skalusz, gdy się w 1844 roku pereselyło paru rodzin z kamionki, a pak po II światowej wojnie się 200 rosyjskich rodzin z Skajusza pereselyło na Czechy i na Morawu, na Sudety. Tak zrobiła i rodzina Martiakowa, która przyszła z Skajusza do seła Troskotiłci koło Morawskiego Zlina, a jej diłkę się pooddawali do Chomutowa. Informowała przy wydaniu śpiewnika wydawatelka Kralowa. Cytuania. Tam jedna z ich diłok, Katka Romaniakowa i z sestrą Martą Żachową, osnowali folklorny kolektyw Skejuszan. Za ich repertuara wybrał 50 śpiewanok Timotej Fedor, który ich znotował. Podążała wydawatelka. Zmy rady, że się nam podaryło zachowaty i wnotowi podobi holem tych 50 skejuszskich śpiewanok. Paru śpiewanok skomponowała Weducza, ansambl Skejuszan, pani Katka Romaniakowa. Wysłowiła się o knyzi, która teper była ocinena Luba Kralowa. Ocineny dalsze dwie knyhy. Okrem ciny imienia Aleksandra Pawłowicza udzielują się i premii imienia Aleksandra Pawłowicza za oryginalny twór w rosyjskim języku. Todrik premią dostała kniha Osiń na Komarniku, autorkę Maryi Szmajdowej, którą wydał Społok Rosyjskich Pisateli Słowiańska, a tak samo kniha Kocurek z Topoli, a jako autorom je Miro Żołobanicz. Druhu wspomnianą publikację wydał tot sam wydawatel.
Nagrody za rosyjską literaturę. Literaturny Fond udzieluje od 2005 roku literaturną cinu imienia Aleksandra Pawłowicza za najlepszej literaturnej twory napisanej po rosyjsku i premii imienia Aleksandra Pawłowicza za literaturnej twory napisanej po rosyjsku i za tłumaczenia literaturnego tworu zosowackiego na rosyjski język. Ciny i premii imienia Aleksandra Pawłowicza są wse udzielowane tworom, które wyszły w poprzednich dwóch rokach. Ciny i premii udzieluje Komitet Sekcji pro Oryginalną Literaturę na propozycję jury. Użhorodi praznowali perenesienia moszcze i błażanego świątynnego czynnika Teodora. Autor wisty Petr Medwid. Jak informował site Mukaczewskiej Rekokatolickiej Eparchii na site Facebook, w niedzielu 28 juna 2026 roku w Uszorodzkiej Rekokatolickiej Bohosłowskiej Akademii odbyła się torżestwenna liturgia z nagody 25. rocznicy wychołoszenia zabłażanego świątynnego uczennika Teodora Romżu, mukaczowskiego episkopa. Głównym służytelom był preoświęcony władyka Teodor Macapuła, mukaczowski jeparcha. W jedno z nim służyli i preoświęcony władyka Anil Łuszczak, pomiczny mukaczowski episkop, episkop rosyjskiej tradycji wysokopreoświęcony władyka Filip Koczysz, archiepiskop i metropolita Hajdudorokski, głowa madziarskiej rekokatolickiej cerkwy i preoświęcony władyka Milan Lach, bratysławski jeparcha. Przysutny był i kier Mykoła Semanyszyn, pomiczny episkop Iwano-Frankiwskiej archieparchii ukraińskiej rekokatolickiej cerkwy. Beatyfikacja Bożennego Świątynnego Muczennika Teodora Romży, jaki żył w rokach 1911-1947, odbyła się 27 juna 2001 roku w Lwowie podczas nawszywy Świętszego Ojca Joana Pawła II na Ukrainie. Praznik Bożennego Teodora był naperet wstanowiony na 1 november, Den Kolechmer, no w 2008 roku był na żadost Mukaczowskiej Eparchii, tołdyżniego Eparchy Kir Milana Szaszyka, perenesenny i zachodął Świętszego Prestoła na 31 oktobra i z duszpasterskich przyczyn. Moszczy Bożennego, które były rozmytane i znauczteny za władzy komunistów, były zagnane na ekspertyzę do Budapesztu. W 2003 roku, 28 juna, były torżestwenno przez Maria Połcz w Madziarsku i Sobranci na Słowakii perenesenny do Użhoroda, gdzie są ułożony w Chrystowo-Zwyżeńskim Katedralnym Soborze. Za to się od tołdy świadkuje i 28 juna jak praznik perenesienia Moszczy Bożennego. Użhorodzka Rekokatolicka Bohosłowska Akademia nese imię Bożennego Teodora Romży. Na Podkarpaciu nazwali w kilkoch sełach i w miastach Berechowo, Mukaczowo, Użhorod i Chust ulici po Bożennym. Poniedziałek, 29 czerwca junia 2026 roku. Po debacie w Warszawie. Autor wisty Natalia Małecka-Nowak. W Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie w czwartek 25 czerwca junia 2026 roku odbyła się debata poświęcona współczesnej lemkiewskiej dostomenności językowej instytucjom i nowym narzędziom kultury. Stricza towarzyszyła wystawie formy prysutności sztuka lemkiew karpackich Rusyniu i już na jej początku wyzwyczało podziękowania dla muzeju za otworzenie prostoru, w którym lemkiewska wspólnota mogła opowieść o sobie swoim głosem. Dyskusję wiódł Piotr Majewski z Uniwersytetu SWPS. W besiedzie uczestniczyli wzięli profesor Lidia Stefanowska z Warszawskiego Uniwersytetu, Juraj Staryński, historyk, choreograf i osnowatel ansamblu Kyczera, dr Michał Szymko, badacz lemkiewskiej i rosyjskiej sztuki, Oksana Hraban-Lichtańska, pisatelka i animatorka kultury, ta Natalia Małecka-Nowak, związana z Gorlicką Ruską Bursą i lemkiewskimi mediami. Punktem wychodu była próba opisania współczesnej dostomenności lemkiew. Moderator odklikał się do typologii Manuela Castelsa, zwidujuczy cy bliżej i dnes do dostomenności legitymizujuczej, dostomenności oporu cy dostomenności projektu. Odpowiedzi wskazali jednak, że proste kategorii nie starczat. Profesor Stefanowska zwrócił uwagę na mnohist i płynnist dostomenności pogranicza. Wysiedłała o doświadczeniu osoby zakorienionych języku i zemli predkił, ale zarazom żyjuczej w polskiej realności i w świecie weloch nakładających się przynależności. Juraj Staryński opowił o perspektywie lemkiów wrodzonych po akcji Wisła na zachodnich zemlach. W jego relacji dostomenność była jednocześnie pamięcią rodzinnego domu, doświadczeniu bycia inczym i reakcją na stygmatyzację. Przypomnę, że język, obrzędowist, cerką i rodzinne odnosyny pozwalali trwaty, ale musieli być zaperty w prywatnej sferii. Publiczna prysutność lemkiw przez roki była ograniczana polityką dyrżawy, brakom instytucji i stereotypy. Wiele miścia zaniała kwestia międzypokoleniowego przekazu języka. Natalia Małecka-Nowak besiedłała o zbliżającym się czyśli deklaracji lemkiwskiej przynależności i jednoczesnym spadku czysła osnowateli lemkiwskiego języka. Zwrnuła uwagę, że dla młodszych pokoleń lemkiwski coraz częściejsze bywa symboliczną dostomennością, atrakcyjną i świadomie wybraną, ale nie wse osnowaną w każdodennym funkcjonowaniu w języku i kulturze.
Doktor Michał Szymko nazwał to doświadczenia liminalną dostomennistią, znaczy bytią po mecze. Osobistej wypowiedzi opisał naruszeną transmisję języka w rodyni i swoje dochodzenia do lemki z kosty. Podkreślał, że dla wieloch wnukiów i wnuczok akcji Wisła brak języka nie wychodzi z wyboru, ale z historii, traumy i pererwania ciłosty. Z sali od panelisty upała jednak wyraźna odpowiedź: prawo do bycia lemką nie może być odbierane osobom, które świadomi wertają do swoich koreniów. Język stał się jednym z najważniejszych tem striczy. Panelisty zgodzili się, że rodzinny dim jest najważniejszym miścią jego przekazu, ale nie może być jedynym. Potrzebne są kursy, szkoły, medyi, nowe materiały, audioknyżki i bezpieczne prostory nauki. Oksana Hraban-Lichtańska przypomniała, że wielu dorosłych aż po rokach próbuje odzyskać język, którego im nie przekazano w dzieciństwie. Proto zamiast zastydaty trzeba być życzliwym, terpliwym i pomagać w praktykowaniu języka. Mocno wyzwuczał też problem braku instytucji, by siedłał o tym Jurij Staryński. Przypomnął, że gromada, która mimo czyslenności i wielolitnej przesutności w regionach powojennego naselenia, dalej nie ma dostatecznej infrastruktury, dobił kultury, teatrów, stabilnych edukacyjnych i badawczych programów. Podle jego sliw, sama sospilna praca, aż i najbliższe żartwenna, nie zastupy instytucji, które mogłyby westy systematyczną edukację i rozwijać język ta kulturu. Debata tykała też politycznej reprezentacji. Zwerne na uwagę, że rozsijania lemkiu po akcji Wisła unemożliwia wybór własnych przedstawników na centralnym riwny. W porównaniu z mężczyznami, które są terytorialnie zobrane, lemkiuska sospilniest maje o wiele słabsze narzędzia politycznego wlejania. Panelisty besiedowali też o potrzebie edukowania nelem z sospilstwa, ale też różnego roda decydentiów, które nie wse rozumieją skalu i znaczenia lemkiuskoj spadkowiny. Na zwiedzania z publiko o pozytywne premiery odpowiedzi było wielo. Przyklikano uśpich opery Hołos, warszawskiej wystawy, prysutni z lemkiuskiej tematyki w mainstreamowych mediach, nowe perekłady światowej literatury na lemkiuski język, czy zapowiedź jawlinia się nowych tekstów kultury. Natalia Małecka-Nowak zwernuła uwagę na fakt, że to, gdzie nachodzi się lemkiuska kultura i język dnes, to zasłucha wielu osób, które dijale w najciekszych czasach. Wymieniła Maryńczyma Teodora Gocza, Pawła Stefanowskiego, Władysława Hrabana, Petra Trochanowskiego, Andrzeja Kopczucy, Jarosława i Stefaniu Trochanowskich. Jednym z najbardziej współczesnych elementów był serwis Lemko Tools. Natalia Małecka-Nowak przedstawiła go jak narzędzia, które pomoże stać się małomu językowi wydymem dla technologii. Opowiła o słownikach, translatorii, ASR, TTS, planowaniu autokorekty i językowych grach. Podkreśliła, że bazą dla projektu jest kontekstualny słownik lemkiuskiego języka, efekt długoletniej pracy redakcyjnej grupy i profesor Oleny Duchwajfer. W tym fragmencie debaty tradycja stryczyła się z technologią. Język przedawany w rodynach, prezentowany na scenie, stał się też językiem danych, modeli i digitalnego narzędzia. Ciwist stryczy mała wyraźnie podwójny ton. Z jednej strony była to besieda o traumie, braku instytucji, zaniku języka i długim doświadczeniu marginalizacji. Z drugiej strony wyzwuczała opowieść o wpertosty, sospilni pracy i odzyskowaniu wydymosty. Debata pokazała, że współczesny lemkiuski jest niemistycia w jednej definicji. Je pamięciu i projektom, spadkowynom i wyborom, domaśnim doświadczeniom i publiczną praktyką kultury. A przede wszystkim je procesom, który dalej trwać. Przeszywski samosprawny kraj je proty obnowlenia wojenskiego okruchu Jaworyna. Wynikła i petycja. Autor listy Petro Medwid. Zastupitelstwo Przeszywskiego Samosprawnego Kraju wysłowiło niezgodę z odnowleniem wojenskiego okruchu Jaworyna, albo i z realizacją zamierzeń, które by wele ku obmedzeniu cywilnego hosnowania terytorii bywszego wojenskiego okruchu. Za schwalenia przedłożonego materiału na zasiedaniu Zastupitelstwa PSK 22 juna 2026 roku hołosłało 37 posłanciów, triomy się strymale. Zastupitelstwo żada władzy Słowackiej Republiki i ministra obrony wycofate jest przypadnych zamierzeń priamenych ku obnowleniu wojenskiego okruchu Jaworyna albo ku takim zminam hosnowania tej terytorii, które by były w niezgodzie i z rozwojowymi planami PSK i dotulanych samospraw. Tak samo żada respektowania strategicznych rozwojowych dokumentów kraju, hołowno programu gospodarskiego rozwytku i socjalnego rozwytku PSK, terytorialnego planu PSK, skeletowej sity cyklostrzeżek PSK i koncepcji rozwytku turystycznego ruchu w PSK. Jednako tak żada i zabezpieczenia transparentnego informowania ludzi o wszystkich rychtowanych zamiarach, jakie dotulają ciebie wszego wojenskiego okruchu Jaworyna, wkluczno cila rozsiachu harmonogramu i oczekowanych doślidków. Wojenski okruch Jaworyna. Przyczyną toho, że posłanci PSK zanymali się tą temą, jest reakcja na medializowane informacje o obnowleniu wojenskiego okruchu Jaworyna, respektywno o rychtowanych zamiarach Ministerstwa Obrony Słowackiej Republiki na tej terytorii.
Wojenski okruch Jaworyna był zriadzeny w 1952 roku na ciłej katastralnej terytorii czterech seł, które były z tej przyczyny wyseleny. Iszło o lubickie kupeli, dworci, ruski nauci, ale i rusyński błażoł. I z dalszych 22 spiskich seł dobi wojenski okruch Jaworyna odkroił część katastralnej terytorii. Ciłkowo iszło o 31 623,6 hektarów ziemi. Zruszeny był od 1 januara 2011 roku ryszynią władzy Słowackiej Republiki. Terytoria bywszego wojenskiego okruchu Jaworyna była rozdzielona między 11 seł i miast okolici Bajerywci, Hołmnycia, Hradysko, Ihlany, Jakubiany, Jurskie, Kołaczkił, Krasna Łuka, Lewocza, Łomnyczka, Lubica, Nyżnie Repaszy, Podolinec, Połoma, Szan, Sztelbach, Toryskie, Twarożyna i Wyżnie Repaszy. Trzeba przypomnieć, że wojenski okruch Jaworyna nie był majątkowo poryszeny. Koło 8500 hektarów było neporyszanych, znaczy majitelami funduszy zostali ludy, które tam żyły przed stworzeniem okruchu. Od czasów, kiedy armada opustyła prostor, na przykład i bywszy żydeli Błażowa, a ich potomki, robla sobie stryczy na terytorii swojego bywszego seła. To by w buduczności mogło być ohorożone. Minister chce obnowu. Zamiar obnowyty wojenski okruch potwierdził minister obrony Robert Kaliniak 10 juna na zasiadaniu Parlamentnego Bezpiecznostnego Komitetu. Jednocześnie wyłuczył, żeby resort obrony planował wywłasnyty funduszy pod bywszym wojenskim okruchom. I z tysiącami majitelów chce dobesidłaty się podczas śledujących 3 roków. Ozbrojone siły Słowackiej Republiki, za jego słowami, potrzebują do nowej wyćwikowy prostor. Minister podał, że przybliżnie o 15 roku by mała byty Jaworyna kompletno dobudowana. No zatla nie znaje się na terytorii znowu wyniknie i wojenski okruch. Proto to, żeby zriadyty wyćwikowy prostor, to podle niego nie trzeba. PSK rachuje i z turystycznym ruchom. Cytuania. Przypadna zmiana funkcji osnowania danej terytorii może fundamentalnym sposobem wpływnyty strategiczne rozwojowe zamiary kraju i dalsze premowania regionu. Pisze się w dokumencie, który dostali posłanci przed głosowaniem. Dana terytoria podla PSK przedstawuje wyznaczny element przyrodnego i krajinnego kapitału z potencjałem pro rozwytok utrymatelnych form turystycznego ruchu, hołowno przyrodnego, religijnego i cykloturyzmu. PSK w materiali przypomina, że u swoich strategicznych i terytorialno-planowych dokumentach dowodowo rachuje z tą terytorią, jak i z lokalitą na rozwytok turystycznego ruchu, rekreacji i utrymatelnych osnowania przyrodnego potencjału regionu. Cytuję. W poprzednich rokach było na tej terytorii naszym krajom podporanych wece rozwytkowe aktywności, wkluczno cyklosteżok, budowania wychladkowej infrastruktury i prytułki. Pisze się dalsze w materiali. To nie jest obronna polityka, to jest swojwola. Proty toho, żeby obnowyty wojenski okruch Jaworyna, wynikła i petycja, cytuję. Od 1 januara 2011 roku był zruszony wojenski okruch Jaworyna. Słowacka Republika zrobiła prawilne dzieło. Ponad 31 tysiąc hektarów Leworskiej Werchowiny mało koniecznie służyty ludziom, sełom i rozwytku regionu, nie armii, piszą inicjatory petycji. Dalsze cytuania. To ta terytoria ma wieloczesny i nieskosnowany potencjał przyrodny, turystyczny i rekreacyjny. Może być terytorią i z potencjałem rozwytku regionu, drzewem roboczych miejsc i inwestycji prosewa i miasta, które dekady czekali na swoją przynachodu. Na miasto toho nas czekają dalsze roky zakazy, płotił i nienawisty, dalsze stracone roky, pisze się w tekście petycji. Podla inicjatorów petycji minister Kaliniak do teper nie przedłożył żadną publiczną analizę toho, czom je Jaworyna jedynym ryszeniom. Cytuania. Rozumiemy potrzebę posilnienia obrony w współczesnym świecie, no alternatywy probadane nie były. To nie jest obronna polityka, to jest swojwola. Piszą inicjatory, które przypominają, że Konstytucja Słowackiej Republiki garantuje prawo własnyty majątek i prawo komunit na rozwytok. Nie chcemy, żeby ho dzierżawa poruszyła znowa. Sereda, 1 lipca, julija 2026 roku. Połoniny budut podzielone do czterech zon. Autor listy Petro Medwid. Narodny Park Połoniny bude mate po zonacji 32 809 hektarów. Zona A i z piątym najwyższym stupniem ochrony by mała tworzyty 19,1% terytorii. Wychodzi to i z propozycji zonacji, którą zrobiło Ministerstwo Żywotnego Otoczenia Słowackiej Republiki. Jak informowała prasowa agentura TSR, słowacka władza totu propozycję schwaliła na swoim zasiadaniu 1 juli 2026 roku. Zonacja Narodnego Parku Połoniny zdobude płatność 15 jula tego roku, do której ustanowienia aż 15 jula 2027 roku. Wynikną 4 zony. Połoniny będą po zonacji podzielone do 4 zon. Zona A będzie mieć 6293 hektarów, 1718 hektarów będzie mieć podla rezortu zona B i z czwartym stupniem ochrony, co tworzy 5,24% terytorii.
Narodnego Parku Połonyny. Zona C jest trzecim stopniem ochrony, będzie tworzyć 68,3%. Drugi stopień ochrony będzie w zonacji D, która będzie mieć 2375 hektarów. Narodny Park Połonyny perekrywa się z 7 narodnymi przyrodnymi rezerwacjami i z 15 przyrodnymi rezerwacjami i jedną przyrodną pamiątką. Po schwaleniu zonacji Narodny Park Połonyny będą do tych chronionych terytorii zruszeny. Ochranna obłast Narodnego Parku Połonyny nie będzie się perekrywać z Narodną Systemą Chronionych Terytorii, konstatowało ministerstwo. Do terytorii Narodnego Parku Połonyny proponuje rezort żywotnego otoczenia przyjednaty i terytorii przyrodnej rezerwacji Rydoszowa, która tego czasu jest większej czasty w ramkach terytorii chranionej krainnej obłasty Wychodne Karpaty. Rezort przypomniano, że Rydoszowa jest czastką lokality świtowej przyrodnej dziedzictwa UNESCO, stare bukowe lisy i bukowe pralisy Karpat i innych regionów Europy. Cytowania. Cilą wyhołoszenia Narodnego Parku jest zabezpieczyte ochranu przyrodnych procesów i przyjazny stan przedmiotów ochrony Narodnego Parku, który ma je 22 i 106 priorytnych biotopiów europejskiego znaczenia, 31 wydiw roślin europejskiego i narodnego znaczenia, 97 wydiw żywotyn europejskiego i narodnego znaczenia, 48 wydiw ptachiów. Pojasnęło ministerstwo. Międzynarodna biosferyczna rezerwacja. Majże ciła terytoria Narodnego Parku Połonyny jest czastką europejskiej systemy chranionych terytorii Natura 2000. Ciły Narodny Park jest od 1992 roku czastką słowacko-polsko-ukraińskiej Międzynarodnej Biosferycznej Rezerwacji Wychodne Karpaty, która jest u świtowej sity UNESCO. 2 lipca, julia 2023 roku. Pamiat o Bohdanie Gambalu. Autor listy Seweryan Kosowski. 2 lipca julia minęła się 6. rocznica śmierci Bożonej Pamięty Bohdana Gambala, długoletniego szef-redaktora naszego radia, ale przede wszystkim oddanego lemkiewskiego aktywisty i wiernego syna Lemkowyny. Pamięt o pokijnym jest plekana każdego roku, nielem w rocznicę śmierci, ale też przy nachodzi Dnia Ruseniu Polszczy, 5 grudnia decembra, kole to členy Stowarzyszenia Lemkiew przychodzą na lubiński cmontier. W 6. rocznicę śmierci cześć pokijnemu oddali weduczej hołownego zariadu Stowarzyszenia Lemkiu Andrzej Kopcza, sekretar hołownego zariadu Stowarzyszenia Lemkiu Seweryan Kosowski ta член zariadu Bohdan Kopcza. Seweryan Kosowski przedstawiał też Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, którego je členom ta reprezentował redakcję medialnej grupy LMFM+. Tytułania. Pokijny był členem ostowatelom Stowarzyszenia Lemkiu, stojał za reaktywacją i rozwitką Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, ta był dumkodawcą pierwszego lemkiewskiego radia LMFM, pisze w swoim komunikacie Stowarzyszenia Lemkiu. Na Lemkowyni pamięć o Bohdanie Gambalu bude molitowno przypominana, jak stało się już tradycją, bohosłużenią na świecie Horijawir. Tohoryczna zaupokina liturgia bude 4 lipca julia, a pak projdu dakcji w Gorliciach z nachody 35 litia reaktywacji obszczestwa Ruska Bursa, co mogło w 1991 roku zistyty się zawdiakę oddannosty sprawi młodego tołdy 26-letniego Bohdana Gambala. Pak jeho dijania dowele i do toho, że w 2009 roku oficjalno historyczna budywla Gorlickiej Bursy wernuła w perwisne ruky Lemkam. Wieczna tobie pamięć, Bohdany. Wysłuchali ste dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Wysłuchali ste opowiadania Antona Pawłowicza Czechowa Neostorożność. Do rusyńskiego języka protłumaczył Petr Medvěď. Jazykowa korektura Anna Kuzmiakowa. Czytał i pro radio LEM FM przygotował Petr Medvěď.
1: To był program z archiwum Radia LEM FM.

0: Słuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym drzemka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: towarzyszyć się wieczerniom zabawom. Subotni den łatwo zacznie się pił do piato i mozaikom regionu, programom folklornych kolektywiów z regionu i bliskiej okolici. Dalsze ansambli zaprezentują się pak w programach Witajte Susido i w Krugu Żobota. Ten zawarszy dłulania. Okrem toho, w ramkach towaryszuczego programu pudemosz skosztuwati tradycyjno strawo z regionu, wzięty uczest w warsztatach Narodnej Woszyłko Cysi do druku. Pude ci szpalinie watro, szkoła tańcia, wystawa fotografii i aktywności prodity. W niedzielu rano w chramie Świętych Kosmy i Damiana prawlena bude torżestwenna świata liturgia, a pak projde koncert duchownej piśni. W tom roci organizatoro zrechtuwali ci specjalną mobilną aplikację, w której znajduje się kompletny program festiwalu w rusyńskim, słowackim i polskim językach, mapę obszary, kontakt do organizacyjnego teamu i ważne ogłoszenia, jak i możliwość przesłania organizatorom recenzji. Trybny ci znajdete na facebookowym sajcie Rusyńska Watra. Już w najbliższą niedzielę na Świętej Góry Jawir prawosławne Lemko będą prezentować Dzień Świętych Apostoliów Petra i Pawła. W tym roku odznaczona będzie tam też sotna rocznica powrotu Lemki do prawosławia. W najbliższą piatnicę wejdzie 36. pisze pułomnictwo, które tym razem wewo będzie szlakom powrotu Lemki do prawosławia. Od to lewo czerej Świadkową Weliku, Świerżową Rusku, Bortne, Baniciu, Wierchniu, Gładosiu, Smarekowiec, Kwiaton, Szkwiertne, Hańczowu i Wosowu. W parę ten świata w Hańczowi budu się prawity weczorni bohosłużenia. W ten świata w niedzielu 12 lipca i leja pomniko perejdu do Wosowu. Pre cerkwi Świętego Archistratyga Michała przywitane budu hierarcho. Pak wszystko wierno wejdą w jedno na Świętą Górę Jawir, gdzie o 10 godzinie będzie prawlena Święta Liturgia. Toto, które by chcieli być w połomnictwie, mogą zgłosić swoją uczest i szczoneska.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejdź i ty na Rusyńską Watru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovech, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orił.

i twoi wołosia, rukamy chładyty. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym, że ty ze mną.

Wszyscy miłości, niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosfori wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniu bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mouczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworni soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ty wyrosły na soli narodu mogo.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priaśił, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchati zawdiaka kamaradskomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Дяженько на серцю плаче дочі.
0: Карпатська Русь, номер 54. П'ятниця, 6 грудня 1946 року. Смериковець, повід Горлиці. Смериковець Горлицького повіта є одно з тих більших сил на Лемковщині, откуда мало хто переселився до Совєтського Союзу. Велике більшинство народу осталося дома, як то говорять, на своєму пецу. Но тепер пишуть із того села, що не можуть витримати на своєму пецу, бо лісові банди і до того пеца зазирають. Але як слабо орієнтуються, то ти бідні люди в теперішньому світі видиме із ниже приведеного письма старого смериков'яна Василя Данюсяра до сина в Америці. Письмо świeże, pisane 15 listopada. My jeszcze żyjemy, ale to nieczne warta takie życia. Robyty nie możesz, chodyty nie możesz, a pożywy jeszcze chodzlem kus, no trzeba i staromu człowieku. Pisze też to i tam niedobry, ale tam jak zarobisz i dostaniesz pejdu, to nikt to nie wezmie. A tu, to pewne twoje, że to w brisi. No, że to w pecu zgotowlene, to niepewne, bo przyjdzie banda i zjist z peca, a ty się obyć tak. Ja mam dwie korowy, dwa byki i konia, ale stary, 26 roku. To przyszli bandurywci, albo jak one się nazywają, ukraińskie wojska i zabrali mi jednego byka. Nie pomogła ani moja prośba, ani płacz, bo jeszcze mnie poszturkali. Za byka bym miał najmniejsze 15 tysięcy. Petro mi przysłał koszelu wołnianu werchniu, ani raz ją jej nie mał na sobie. To też zabrali. I zabrali mi kantar z konia, czesnok do jednego wołku wzięli i 100 hotile to brali. Nie dumajcie sobie, że to mi zabrali. Jak wpadł do seła, to tak jak sarancza. To nie 50, a tysiacze. Ludzie na drodze rozhartają kapot z kożuchiu. To nie tak, jak było dokoli. A choćby i za nimcia położył czelowi głachy do łady, albo do szafy i byle. Dneska każdy terpny i chowat w kanturu. Albo zakopuje do zemli, bo nie pełna hodyna kole prytut bandyty. Berut, palat, biut. Iż to im zrobisz? Taka rosyjska kultura i huniankoła chwalba. I bilsze tam takich naszych jest, bo im smerekowiane pyszut tu listy na naszą zhubu, czom my nie idemy do Rosji. Pyszut, że tam raj, a my znamy, jaki tam raj. Lem najony nie pyszut tu i najny pochwalajut, ale na idut same, bo i tak w Ameryci kus się popsuwało, a w Rosji bars dobry, chliba dost. Lem jak budę robił od swytu do zmerku, to dostanę 60 deka zerna. I jak maje troje albo czetwero ditej, to budę żył. Napisz mi, czyż Stefan Hudak już odyszł do Rosji, bo win pierwszy komunist, win tu takie listy pisze. Winem to tu jedną gazetę komunistyczną czytać i wsio wiryt tej gazety. I nam tu takie listy, jak win pisze, duże szkidliwy, bo się Polakę dowidują i zaraz skażą, o wy Rusiny, wszyscy komunisty, to marsz do Rosji. I kto zna, aż to budę znamy, ty nas psich nie wyrzenut. My dobrze znamy, jakie tam życia. Ja wam pisał, synowe, sitte sobie spokojno i proste, boha, aby się to ta zaraza nie perekotyła tam do was. Ale ja wiedzę, że już się kociat i korinia puszczat, bo jej same nasze ludy kliczut. Dalsze dowidujesz się, kto jest witą, to teraz nie je witił, lem szołtyse po hromadach. A szołtysą jest Seman Skrypak, dobry człowiek, sprawiedliwy i czesny. Gminy i posterunku nie je w Gadeszowi, bo popalili partyzany. To gmina i posterunok powtikali do Sankowy i tam prowadzać swój uriad. Toj noczy spalili partyzany mist niżej Małastowa i na Lisnictwie i w Ropyci spaleny. W Łosiu też spalili mist. Stefanu Humeckomu, Farmington, pyszut z rodnego seła Uścioruskoho, Gorlickoho Powita, pid datom 21 listopada 1946. Bandy lisowe dalsze grasują po naszych sełach, rabują gospodarzy, zabierają chudobu, swyć, masło, chlip, preodiwu, a teper pozabierali nawet chłopciu z dejakich seł do swojego wojska, a imenno to te liczniki, że były poklikane na służbę w polskiej armii. Zahorozyli im, że jakby kotry odważył się uteczy do swojej chaty, to spalat i wystrilają ciu rodynu. Banda robi teper straszną bidu. Niedawno spalili mosty na ważnych drogach. Magura Gładyszył, Klękił Kałosie, a trzeci miast w Brunarach. Narobili wielkiej szkody i bidy nam, gospodariom, bo nie ma kady furmankami parej chaty, tylko się toplad ludę po wodach. Pereselenie u nas dalsze prodążaje się. Teper polskie własne wydali znowu afiszkę, że kto żałuje, może wyjeżdżać na zapadną Ukrainę. U nas ludzie mówią, że na pewno będą wyhaniać wszystkich. A tu listy ze wschodu przychodzą niedobre. Stare pereselenci proszą, żeby pilnować ich chysz. Widno, dumają jeszcze wracać się. Petru Kiecu w Great Meadows pyszut i z Jasiunky, Gorlickiego powita, pod datą 12 listopada 1946. W piśmie dziękuję za pakunok, jaki pouczyli w poriadku, a dalsze pyszut. Na nas bardzo bida, bo jsme zniszczeny. Korou mamy lem jedno, a konia nie mamy. Eł, zasimy misiace front stojał. To tak nas zniszczyli, że to ane opisaty nie można. Ledwo przy życiu nas leszyli. A teper jeszcze hirsze. Wodne się trzeba bojaty i w noczy tak samo. Bo w noczy przychodziat, to co chocze, to wosmy. W chyrze siedzimy w toj, co ste nas leszyli w niej. Ale już na nas letyt. Zasyłamy wam 60 deka hrybiu. Petro Kiec pouczył pismo także od szwagieryny Antoniny Szkymba z Sowieckiego Sojuza, doczki Andrzeja Pelesza z Jasiunky. Jej adres jest taki: Charkowska Oblast, Bliznecylski Rajon, Seło Stepaniłka. Antonina Szkymba. Pod datą 20 sierpnia 1946 ona pisze, że nie może przywyknąć do tego życia na Ukrainie. Chliba jest dost, bo pisze tak. Chliba dost, po nim chodymy, ale wody dobroj nie je i drą na opał, to się jej cne zahoramy. Merzeńczyma pisze tak. Oj, chory nasze chory, jak nam było dobri w naszych chorach. Wodu sme mali dobru, drou było z kilku chotiu palety, a heu nyło dyny drou, lem hnoją palimy. A wody na ciłe seło 200 dni. I szczy toho roku dojdu neje ciłe lito, to wszystko wyschło. Jakby sme się jeszcze raz dostali do swoich hir, to by sme ich ciłowali, bo nam najlipsze było doma. My żyli po witrią, choć sme nejeli chlip przenyczny. K tym dwom pismam Petro Kiec dodaje od siebie taki komentarz. Droga redakcja, ja dostał 2 listy z kraju od swoich szwagieryn. Jedna jest w Sowieckim Sojuzie, a druga w Polsce. To ta Antonina, co się pereselyła do Sowieckiego Sojuza, była wydana do Sała Wołowec. To są interesne pisma, bo to ta, co stała się doma, pisze, że wodny na nich strach i w noczy strach, bo co chocze, to soj wozmy, znaczy, że lisowe bandyty im wsio zabierają. A to ta w Rosji zowsiem nie znaje, że to się wody teper w naszych chorach, bo pisze, że jakby się tam dostała, to by to tu bidu ci ułała. Prawdę powiadają ludzie, że wsiadywał dobry, de nas nie ma. Aż to ona pisze za moho brata, że się mu złe powęło, bo jego chłopiec stratył ruku i jedno oko.

Perelet tyżnia portalu LemFM. 50 roku parochi świętego Joana Chrzestitela w Zameneciach. Autor listy Seweryan Kosowski. Jedna z grekokatolickich paroch, jak utworia dnes przeważno potomny wyhnanych z Lemkowyny na zachodniej zemli Polszczy, molitowno odświadkowała swój jubilej 50 litia. To wierne parochi świętego Joana Chrzestitela w Zameneciach, gdzie od piłwika faktyczno istnieje cerkowna gromada, do jakiej przynależa żyteli kilkoch dookolecznych seł. Do Zamenic w sobotu 20 czerwca junia przyszedł z archipasterskim słowem władyka Wołodymyr Juszczak, jeparcha wrocławsko-koszaliński, a też gostynno-jepiskop Arkadii Trochanowski, jaki zawiduje olsztyńsko-gdańską jeparchijom. Na porozie świątyni słowo przywitania dał otec Paweł Bereska, teperyczny paroch Zamenickiej cerkwy. Okrem jepiskopił spisłużyli świaszczennik z sąsiednich, ale i dalszych parochii, a też rymokatolickie duchowieństwo. W propowidy władyka Wołodymyr wspomniano historię stworzenia parochii i poprzednich duszpasteriów. Skłał podjaku łatyńskomu duchowieństwu za gostynnictw w swoich chramach, gdzie świaszczenniki ta wierne grekokatolyki mogli zbierać się na bohosłużenia, kiedy zamenicka parochia nie mała jeszcze własnego chramu. Cytowania. Duchowny aspekt jubileju to też powinczane supróżeskie pary. To taństwo jeleo pomazania udzielowane osobom chłorym, starszym, ta tym, jak to daru potrzebowali na skrzyplenie duszy i ciała. Na duchowny aspekt dzisiejszego świata składają się w końcu też pochorony pokijnych członków parochii. One przeżyły swoje życie duchowno zjednane z Bohom, z naszą cerkwią, ta z jej duchownymi nadbaniami. Wasza wspólnota prowadzała ich pak w pośledniu zemsku płód, ta jednoczasno na stryczu wieczności z naszym spasetelom. Besiedował władyka Wołodymyr. Na zawieszenia modlitownej czasty archierej pożewał zamenecki parochii dalszych mnohych i błahych lit. Zwernął też uwagę na to, jak ważne są poklikania z parochii do monaszego i świaszczeniczego życia. Historia. Historia zameneckiej parochii, jak i wszystkich drugich grekokatolickich parochii na czużyni, zachodnich zemlach Polszczy, powiązana jest tysło z prowadzeną w 1947 roku akcją Wisła. Jak raz do Zamenic, Roketok, Jaroszyłkę i dalszych sąsiednich seł trafili wyhnani z Lemkowyny. Był to czas, kiedy grekokatolicka cerkuł była oficjalnie zakazana, a w jedno z weselinią Lemkiu prestała też faktyczna diata apostolska administracja Lemkowyny, niezależna cerkowna struktura podporadkowana priam od Pidrym. Czeraz dołhy roky wierne grekokatolyki nie mali możliwości modlić się w swojej cerkownej strukturii, do której chodzili do kosteliu, drugi zaleszali się przy prawosławnych parochiach, gdzie mali zmogu modlić się w swoim obriadzie. Służenie w Zameneciach rozpoczęło się tak 30 roków po akcji Wisła w 1986 roku. Po śmierci pierwszego lignyckiego parocha, parochia w Lignicy była erygowana w 1957 roku odcia Wołodymyra Hajdukiewicza, do weselienia służył w Krywi Gorlickiego Powitu. W 1984 roku duszpasterski opiekun nad parochiami w Lignicy szprotał ta modli. W 1985 roku przebrał otec Iwan Martyniak. Jak raz z jego inicjatywy była rozszerzona duszpasterska dialnist na Zameneci ta na wkoleżni sała. W rokach 1983-1987 sotrudnikom odcia Iwana Martyniaka był otec Stanisław Tarapacki, a w rokach 1987-1991 otec Marko Sosnycki. Otec Iwan Martyniak odprawiał w Lignicy modli ta Zameneciach do 1991 roku. Po tym, jak był przyznaczony na pierwszego powojennego grekokatolickiego episkopa odnowlenej eparchii, na parochiu był posłany otec Marko Sosnycki, jaki był w tym czasie parochom Lignici, Patoky ta Zamenic. Dalszym parochom tych trzech gromad był otec Bohdan Ohorotnyk. W tot czas sotrudnikami byli otec Mirosław Drapała ta otec Bohdan Harasym. W parochiach w Lignicy, modli ta Zameneciach służył jak diakon Arkadij Trochanowski, buduczy episkop olsztyńsko-gdański. Oficjalno parochia świętego Jana Chrzestitela w Zameneciach była erygowana aż hueresny septembry 2000 roku władyką Wołodymyrom, a parochom przeznaczonym był otec Bohdan Harasym, jaki służył do 2013 roku. Za otcia Harasyma wierny pobudowali cerkoł, jaka była wyświadczona w 2005 roku. Pak krótki czas świaszczennikom na parochii był otec Iwan Klucznik, a na odołcha parochom przeznaczono otcia Pawła Beresku, jaki służy w Zameneciach do dnes. Parochia w Zameneciach to jedna z tych już nieczyslennych grekokatolickich parochii w Polszczy, gdzie po jedny czas te bohosłużeń są jeszcze po cerkowno-slawiańsku, a nie wykluczno po ukraińsku. Dołholitnim diakom je Andrzej Peregrym.
W czas liturgii w zamenickiej parochii apostolskie czytania może było czuty polem kiuski z hosnowanego apostoła od grekokatoliki na Słowacji, co było i je dokazom nelem przywiązania wiernych do czytań w rodnym języku, ale też wychodziło z wnętrznej potrzeby. 20 czerwca junia 2022 roku, w 75. rocznicy akcji Wisła przy cerkwi odkryto propamiatną tablicę, jaka poświęcona jest lemkiuskim żartwam weselinia. Wierny zamenickiej parochii angażują się w lemkiusku kulturno dialnist. Puls w Budapeszcie i z najwyższym ocienieniem. Autor wisty Petro Medwid. Piddukleński umelecki ludowy subor. Profesjonalne rosyjskie umeleckie tileso w dniach 12 aż 19 juna 2026 roku brał uczast na 31. roczniku festiwalu Duna Karneval 2026 w Budapeszcie. Puls znowu raz uśpiszno reprezentował rosyjską kulturę i słowacką republiku, kiedy jej stolecie madziarska wernął z najwyższym ocienieniem. Dunajski Karneval, jak zwuczy nazwa festiwalu po rosyjsku, je międzynarodowym festiwalom, który prochodzi w madziarskiej stolecie każde lito. W 8 dniowe świato, wse okrem domaśnich umelciów, przedstawluje i hościuje z zagranicza. Idę o folklorne kolektywy, kapeli, grające world music, uczestnicy mogą zażyte żywe koncerty, wystąpienia, taneczne perehladki, ale i karnevalową procesję centrum miasta z gala programom. Puls, który Hoseny odświadkował 80 roku, to Drik tak samo brał uczast na Duna Karneval, jaki należy do najprestiżniejszych folklornych festiwali w Europie. Tohoryczny dunajski karnewał przywitał występujących z dalszych krain – Brazylii, Bułgarii, Polszczy i Hiszpanii. Cytowania. Wyznaczną częścią festiwalu były wystąpienia renomowanych budapeszckich profesjonalnych tiles – Magyar Alami Nepi Egites, Duna Musave Gultes. U wyjątkowo mocni międzynarodowej konkurencji Puls uśpiszno reprezentował swój kunszt, który zdobył uwagę fachowej i festiwalowej publiki. Informował ensemble na swoim oficjalnym sajcie na sieci Facebook. Cytowania. Zawieszeniem do kilkodniowego festiwalu był światoczny gala program w unikatnym otoczeniu amfiteatru na Ostrowie Margity w Budapeszcie. Na jednej scenie zeszli się wszystkie uczestnicy festiwalu i tysiące z retailu mogli zażyty pestrą mozaiku tradycznej kultury z różnych kutów sela. Prodążował ensemble i z tym, że uczast na takim prestiżnym międzynarodowym formuli przyniosła pulsu nelem czynne umeleckie skuszenosty i nowe międzynarodne kontakty, ale i wyznaczne uznania od fachowej jury. Puls zdobył najwyższe ocienienia festiwalu – Muci Janusz Festival Award. Premia udzieluje się za wyjątkową umelecką jakość i ciłkowy wkład do czynności festiwalu Duna Karneval. Puls zdobył ocienienia i za taneczny teatr, a ocienienia za muzyku. Tot uśpich potwierdzuje wysoką umelecką urowień ensemblu i jego sposobność reprezentowaty Słowakiju na najwyższych międzynarodowych podiach. Zakończył Puls na socjalnej sieci. Literaturny fond nagrodził rosyjską literaturę. Wygrali śpiewankę naszej mamki. W środę 24 juna 2026 roku w Bratysławii odbyło się wręczenie czyni premii Literaturnego Fondu za oryginalną twórczość. Todrik znowu było ocieniowania i trzech mężczyznowych literatur – madziarskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. A raz na dwa roki Literaturny Fond udzieluje czynu i premiu imienia Aleksandra Pawłowicza za rosyjską literaturę. To trik ociniowali się twory, które były wydane za period roku 2024 i 2025. Jury, która ociniowała rosyjskie wydania przygłoszone do konkursu, była w składzie Michał Pawlicz, fachowej robotnik Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury Preszywskiej Uniwersytetu w Prieszowie i z zamierzaniem na literaturę, Dominika Nowotna, doktorantka na Rosyjskim Instytucie, jaka tak samo swoje badania ma zamierzone na rosyjską literaturę, i Iwana Sliwkowa, jaka dzieje na Instytucie Ukrainistyki i Średnioeuropejskich Studii Preszywskiej Uniwersytety. Cina Pawłowicza pro śpiewnik. Cinu imienia Aleksandra Pawłowicza, najwyższe ocienienia, zdobyła kniha Śpiewankę naszej mamki, której autorkami są Katarzyna Romaniakowa i Marta Żachowa i Schomutowa. Tot śpiewnik u 2025 roku wydało Pczańskie Združenie Kołysoczka, jakie wede Luba Kralowa. Cytowania. I do śpiewanki z Kamionki i rumuńskiego sała Skalusz. Desia w 1844 roku pereselyło paru rodzin z Kamionki, a pak po II światowej wojnie się 200 rosyjskich rodzin z Skajusza pereselyło na Czechy i na Morawu, na Sudety. Tak zrobiła i rodzina Martiakowa, która przyszła z Skajusza do sała Troskotiłci koło Morawskiego Zlina. A jej dziłkę się pooddawali do Chomutowa. Informowała przy wydaniu śpiewnika wydawatelka Kralowa. Cytowania. Tam jedna z ich dziłok, Katka Romaniakowa i z sestrą Martą Żachową, osnowali folklorny kolektyw Skejuszan. Za ich repertuara wybrał 50 śpiewanok Timothy Fedor, który ich znotował. Podążała wydawatelka.
Sme rady, že sa nám podarilo zachovať i v notovi podoby holem tých 50 skejúrskych špívanok. Paru špívanok skomponovala vedúča, ansábl skejúšan pani Katka Romaňaková. Vyslovila sa o kniži, ktorá teper bola očinená Luba Kralová. Očinené ďalšie dvi knihy. Okrem činy imena Aleksandra Pavlovyča udilujú sa i premii imena Aleksandra Pavlovyča za originálny tvor v rusínskym jazyku. Todrik premium dostała kniha Osiń na Komarniku, autorkę Maryi Szmajdowej, którą wydał Społok Rusyńskich Pisateli Słowiańska, a tak samo kniha Kocurek z Topoli, a jako autorom je Miro Żołobanicz. Drugą wspomnianą publikację wydał to sam wydawatel. Nagrody za rusyńską literaturę. Literaturny fond udziluje od 2005 roku literaturną cinu imienia Aleksandra Pawłowicza za najlepszy literaturny twór napisany po rusyńsku. I premii imienia Aleksandra Pawłowicza za literaturny twór napisany po rusyńsku i za tłumaczenie literaturnego tworu ze słowackiego na rosyjski język. Ciny i premii imienia Aleksandra Pawłowicza są wse udzielowane tworom, które wyszły w poprzednich dwóch rokach. Ciny i premii udzieluje Komitet Sekcji pro Oryginalną Literaturę na propozycję jury. W Użhorodzie praznowali przeniesienie moszczej Bożego Świętego Czynnika Teodora. Autor listy Petr Medwid. Jak informował site Mukaczewskiej Grekokatolickiej Eparchii na site Facebook, w niedzielę 28 juna 2026 roku w Uszorockiej Grekokatolickiej Bohosłowskiej Akademii odbyła się torżestwenna liturgia z nagody 25. rocznicy wygłoszenia zabłażonego świętomuczennika Teodora Romżu, Mukaczewskiego episkopa. Głównym służytelom był preoświadczony władyka Teodor Macapuła, mukaczowski jeparcha. W jedno z nim służyli i preoświadczony władyka Nil Łuszczak, pomiczny mukaczywski episkop, episkop rusyńskiej tradycji wysokopreoświadczony władyka Filip Koczysz, archiepiskop i metropolita Hajdudorowski, głowa Madziarskiej Grekokatolickiej Cerkwy i preoświadczony władyka Milan Lach, bratysławski jeparcha. Prysutny był i kier Mykoła Semanyszyn, pomiczny episkop Iwano-Frankiwskiej archieparchii Ukraińskiej Grekokatolickiej Cerkwy. Beatyfikacja Bożego Świętomuczennika Teodora Romży, jaki żył w rokach 1911-1947, odbyła się 27 juna 2001 roku w Lwowie podczas nawszywy Świętszego Ojca Joana Pawła II na Ukrainie. Praznik Bożego Teodora był napered wstanowiony na 1 november, Den Kolechmer, no w 2008 roku był na żadost Mukaczowskiej Jeparchii, tołdyżniego Jeparchy Kiry Milana Szaszyka, pereneseny i zachodu Świętszego Prestoła na 31 oktobra i z duszpasterskich przyczyn. Moszczy Bożego, które były rozmytane i znauczteny za władzy komunistów, były zagnane na ekspertyzę do Budapesztu. W 2003 roku, 28 juna, były torżestwenno przez Maria Połcz w Madziarsku i Sobranci na Słowakii pereneseny do Użhoroda, gdzie są ułożone w Chrystowo-Zwyżeńskim katedralnym soborze. Za to się od tołdy świadkuje i 28 jun, jak praznik perenesienia Moszczy Bożego. Użhorodzka Grekokatolicka Bohosłowska Akademia nese imię Bożego Teodora Romży. Na Podkarpaciu nazwali w tych kilkoch sełach i w miastach Berechowo, Mukaczowo, Użhorod i Chust ulici po Bożenym. Poniedziałek, 29 czerwca junia 2026 roku. Po debacie w Warszawie. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. W Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie w czwartek 25 czerwca junia 2026 roku odbyła się debata poświęcona współczesnej lemkiewskiej dostomenności językowej instytucjom i nowym narzędziom kultury. Stricza towarzyszyła wystawie formy prysutności sztuka lemkiew karpackich Rusyniów i już na jej początku wyzuczało podziękowania dla muzeju za otworzenie prostoru, w którym lemkiewska wspólnota mogła opowiedzieć tej osobie swoim głosem. Dyskusję wiódł Piotr Majewski z Uniwersytetu SWPS. W besiedzie uczestniczyli wzięli profesor Lidia Stefanowska z Warszawskiego Uniwersytetu, Jurij Staryński, historyk, choreograf i osnowatel ansamblu Kyczera, dr Michał Szymko, badacz lemkiewskiej i rusyńskiej sztuki, Oksana Hraban-Lichtańska, pisatelka i animatorka kultury, ta Natalia Małecka-Nowak, związana z Gorlicką Ruską Bursą i lemkiewskimi mediami. Punktem wychodu była próba opisania współczesnej dostomenności lemkiew. Moderator odklikał się do typologii Manuela Castelsa, zwidujuczy, czy bliżej i dnes do dostomenności legitymizujuczoj, dostomenności oporu, czy dostomenności projektu. Odpowiedzi wkazali jednak, że proste kategorie nie starczat. Profesor Stefanowska zwrócił uwagę na mnohist i płynnist dostomenności pogranicza. Wysiedłała o doświadczeniu osoby zakorzenionej w języku i zemny predkił, ale zarazom żyjącej w polskiej realności i w świecie wieloch nakładających się przynależności. Jurij Staryński opowił o perspektywie lemkiw urodzonych po akcji Wisła na zachodnich zemlach. W jego relacji i dostomenność była jednoczesną pamięcią rodzinnego domu, doświadczeniem bycia inczym i reakcją na stygmatyzację.
Przypomnął, że język obrzędowy jest cerką i rodzinne odnosiny pozwalały trwaty, ale musiały być zaperte w prywatnej sferii. Publiczna prysutność Lemkiu przez roky była ograniczana polityką dyrżawy, brakom instytucji i stereotypy. Wiele miścia zaniała kwestia międzypokoleniowego przekazu języka. Natalia Małecka-Nowak besidowała o zbliżającym się czyśli deklaracji lemkiuskoj przynależności i jednoczesnym spadku czysła osnowateli lemkiuskiego języka. Zwrnuła uwagę, że dla młodszych pokoleń lemkiuski jest coraz częstsze bywa symboliczną dostomennictwiu, atrakcyjną i świadomie wybraną, ale nie wse osnowaną w każdodennym funkcjonowaniu w języku i kulturze. Dr Michał Szymko nazwał to doświadczenia liminalną dostomennictwiu, znaczy bytią pomadze. Osobistej wypowiedzi opisał naruszeną transmisję języka w rodyni i swoje dochodzenia do lemkiuskosty. Podkreślał, że dla wieloch wnukiów i wnuczok akcji Wisła brak języka nie wychodzi z wyboru, ale z historii, traumy i przerwania ciłosty. Z sali od panelisty upała jednak wyrazna odpowiedź: prawo do bycia lemką nie może być odbierane osobom, które świadomie wertają do swoich koreniów. Język stał się jednym z najważniejszych tem striczy. Panelisty zgodzili się, że rodzinny dym jest najważniejszym miścią jego przekazu, ale nie może być jedynym. Potrzebne są kursy, szkoły, medyi, nowe materiały, audioknyżki i bezpieczne prostory nauki. Oksana Hraban-Lichtańska przypomnuła, że wielu dorosłych aż po rokach próbuje odzyskać język, którego im nie przekazano w dzieciństwie. Proto zamiast zastydaty trzeba być życzliwym, cierpliwym i pomagać w praktykowaniu języka. Mocno wyzwuczał też problem braku instytucji, by siduł o tym Jurij Staryński. Przypomnął, że gromada, która mimo czyslenności i wieloletniej przesutności w regionach powojennego naselinia, dalej nie ma dostatecznej infrastruktury, dobił kultury, teatrów, stabilnych edukacyjnych i badawczych programów. Podla jego sliw, sama sospilna praca, że jej najbliższe żartwenna nie zastupy instytucji, które mogliby westy systematyczną edukację i rozwijaty język ta kulturu. Debata tykała też politycznej reprezentacji. Zwrnęto uwagę, że rozsijania lemkiu po akcji Wisła uniemożliwiła wybór własnych przedstawników na centralnym równy. W porównaniu z mężczyznami, które są terytorialnie zebrane, lemkiuska sospilniest maje o wiele słabsze narzędzia politycznego wlejania. Panelisty besidowali też o potrzebie edukowania nelem sospilstwa, ale też różnego roda decydentiów, które nie wse rozumieją skalu i znaczenia lemkiuskoj spadkowiny. Na zwiedzania z publiką o pozytywne premiery odpowiedzi było wielo. Przyklikano uśpiech opery Hołos, warszawskiej wystawy, prysutni z lemkiuskiej tematyki w mainstreamowych mediach, nowe przekłady światowej literatury na lemkiuski język, czy zapowiedź jawlenia się nowych tekstów kultury. Natalia Małecka-Nowak zwrnęła uwagę na fakt, że to, gdzie znajduje się lemkiuska kultura i język dnes, to zasłucha wielu osób, które dijale w najciekszych czasach. Wymieniła Maryńczyma Teodora Gocza, Pawła Stefanowskiego, Władysława Hrabana, Petra Trochanowskiego, Andrzeja Kopczucy, Jarosława i Stefaniu Trochanowskich. Jednym z najbardziej współczesnych elementów był serwis Lemko Tools. Natalia Małecka-Nowak przedstawiła go jak narzędzia, które pomoże stać się małemu językowi wydymem dla technologii. Opowiła o słownikach, translatoria, ASR, TTS, planowaniu autokorekty i językowych grach. Podkreśliła, że bazą dla projektu jest kontekstualny słownik lemkiuskiego języka, efekt długoletniej pracy redakcyjnej grupy i profesor Oleny Duchwajfer. W tym fragmencie debaty tradycja stryczyła się z technologią. Język przedawany w rodzinach, prezentowany na scenie, stał się też językiem danych, modeli i digitalnego narzędzia. Ciwist stryczy mała wyraźnie podwójny ton. Z jednej strony była to besida o traumie, braku instytucji, zaniku języka i długim doświadczeniu marginalizacji, z drugiej strony wyzwuczała opowieść o wpertosty, sospilnej pracy i odzyskowaniu wydymosty. Debata pokazała, że współczesny lemkiuski jest niemistycia w jednej definicji. Je pamięciu i projektom, spadkowynom i wyborom, domaśnim doświadczeniom i publiczną praktyką kultury. A przede wszystkim je procesom, który dalej trwat. Preszywski samosprawny kraj je proty obnowlenia wojenskiego okruchu Jaworyna. Wynikła i petycja. Autor listy Petro Medwid. Zastupitelstwo Preszywskiego Samosprawnego Kraju wysłowiło niezgodę z odnowleniem wojenskiego okruchu Jaworyna albo i z realizacją zamierzeń, które by wele ku obmedzeniu cywilnego osnowania terytorii bywszego wojenskiego okruchu. Za schwalenia przedłożonego materiału na zasiedaniu Zastupitelstwa PSK 22 juna 2026 roku hołosowało 37 posłanciów, triomy się strymale. Zastupitelstwo żada władu Słowackiej Republiki i ministra obrony wycofate jest przypadnych zamierzeń priamenych ku obnowleniu wojenskiego okruchu Jaworyna albo ku takim zminam hosnowania tej terytorii, które by były w niezgodzie i z rozwojowymi planami PSK i dotulanych samospraw.
Tak samo żada respektowania strategicznych rozwojowych dokumentów kraju, hołowno programu gospodarskiego rozwytku i socjalnego rozwytku PSK, terytorialnego planu PSK, skeletowej sity cyklostarzek PSK i koncepcji rozwytku turystycznego ruchu w PSK. Jednako tak żada i zabezpieczenia transparentnego informowania ludzi o wszystkich rychtowanych zamiarach, jakie dotulają ciebie wszego wojenskiego okruchu Jaworyna, wkluczno cila rozsiachu harmonogramu i oczekowanych doślidkiów. Wojenski okruch Jaworyna. Przyczyną toho, że posłanci PSK zanymali się tą temą, jest reakcja na medializowane informacje o obnowieniu wojenskiego okruchu Jaworyna, respektywno o rychtowanych zamiarach Ministerstwa Obrony Słowackiej Republiki na tej terytorii. Wojenski okruch Jaworyna był zriadzeny w 1952 roku na ciwi katastralni terytorii czterech seł, które były z tej przyczyny wyselene. Iszło o Lubickie Kupeli, Dworci, Ruski Nauci, ale i Rusyński Błażoł. I z dalszych 22 spiskich seł dobi wojenski okruch Jaworyna odkroił część katastralnej terytorii. Ciłkowo iszło o 31623,6 hektarów ziemi. Zruszeny był od 1 januara 2011 roku ryszynią władzy Słowackiej Republiki. Terytoria bywszego wojenskiego okruchu Jaworyna była rozdzielona między 11 seł i miast okolici Bajerywci, Hołmnycia, Hradysko, Ihlany, Jakubiany, Jurskie, Kołaczki, Krasna Łuka, Lewocza, Łomnyczka, Lubica, Nyżnie Repaszy, Podolinec, Połoma, Szan, Sztelbach, Toryskie, Twarożyna i Wyżnie Repaszy. Trzeba przypomnieć, że wojenski okruch Jaworyna nie był majątkowo poryszeny. Koło 8,5 tysiąc hektarów było neporyszanych, znaczy majtelami funduszów zostali ludy, które tam żyły przed stworzeniem okruchu. Od czasów, kiedy armada opustyła prostor, na przykład i bywszy żydeli Błażowa, a ich potomki, robla sobie stryczy na terytorii swojego bywszego seła. To by w budżetności mogło być ohorożone. Minister chce obnowu. Zamiar obnowyty wojenski okruch potwierdził minister obrony Robert Kaliniak 10 juna na zasiadaniu Parlamentnego Bezpiecznostnego Komitetu. Jednocześnie wyuczył, żeby resort obrony planował wywłasnyty funduszy pod bywszym wojenskim okruchom i z tysiącami majteli uchoczy do besidłaty się podczas śledujących 3 roku. Ozbrojone siły Słowackiej Republiki, za jego słowami, potrzebują do nowej wyćwikowy prostor. Minister podał, że przybliżnie o 15 roku by mała byty Jaworyna kompletno dobudowana. No zatla nie znaje się na terytorii znowu wyniknie i wojenski okruch. Proto to, żeby zriadyty wyćwikowy prostor, to podle niego nie trzeba. PSK rachuje i z turystycznym ruchom. Cytuania. Przypadna zmiana funkcji ich osnowania danej terytorii może fundamentalnym sposobem wpływnić na strategiczne rozwojowe zamiary kraju i dalsze promowania regionu. Pisze się w dokumencie, który dostali posłanci przed głosowaniem. Dana terytoria podla PSK przedstawuje wyznaczny element przyrodnego i krajinnego kapitału z potencjałem pro rozwytok utrymatelnych form turystycznego ruchu, hołowno przyrodnego, religijnego i cykloturyzmu. PSK w materiali przypomina, że u swoich strategicznych i terytorialno-planowych dokumentach dowodobo rachuje z tą terytorią, jak i z lokalitą na rozwytok turystycznego ruchu, rekreacji i utrymatelnych osnowania przyrodnego potencjału regionu. Cytuję. W poprzednich rokach było na tej terytorii naszym krajom podporanych wece rozwytkowe aktywności, wkluczno cyklostarzok, budowania wychlatkowej infrastruktury i prytułki. Pisze się dalsze w materiali. To nie jest obronna polityka, to jest swojwola. Proty toho, żeby obnowyty wojenski okruch Jaworyna, wynikła i petycja, cytuania. Od 1 januara 2011 roku był zruszony wojenski okruch Jaworyna. Słowacka Republika zrobiła prawilne dzieło. Ponad 31 tysiąc hektarów Leworskiej Werchowiny mało koniecznie służyty ludziom, sełam i rozwytku regionu, nie armii, pyszut inicjator petycji. Dalsze cytuania. To ta terytoria ma wieloczesny i nieschosnowany potencjał przyrodny, turystyczny i rekreacyjny. Może być terytorią i z potencjałem rozwytku regionu, drzewem roboczych miejsc i inwestycji prosewa i miasta, które dekady czekali na swoją prynachodu. Na miasto toho nas czekają dalsze roky zakazy, płotił i nienawisty, dalsze straczone roky, pisze się w tekście petycji. Podla inicjatorów petycji minister Kaliniak do teper nie przedłożył żadną publiczną analizę toho, czom je Jaworyna jedynym rozwiązaniem. Cytuję. Rozumiemy potrzebę posilnienia obrony w współczesnym świecie, no alternatywy probadane nie były. To nie jest obronna polityka, to jest swojwola. Pyszut inicjatory, które przypominają, że Konstytucja Słowackiej Republiki garantuje prawo własnyty majątek i prawo komunit na rozwytok. Nie chcemy, żeby ho drżawa poruszyła znowa. Sereda, 1 lipca, julia 2026 roku. Połoniny budut podzielone do czterech zon. Autor listy Petro Medwid. Narodny Park Połoniny,
Budę maty po zona CI 302809 hektarów. Zona A jest piątym najwyższym stopniem ochrony, by mała tworyty 19,1% terytorii. Wychodzę to z propozycji zona CI, którą zrobiło Ministerstwo Żywotnego Otoczenia Słowackiej Republiki. Jak informowała prasowa agentura TSR, słowacka władza to tu propozycję schwaliła na swoim zasiadaniu 1 juli 2026 roku. Zonacja Narodnego Parku Połoniny zdobude płatność 15 jula tego roku, do której ustanowienia aż 15 jula 2027 roku. Wyniknut 4 zony. Połoniny budą po zonacji podzielone do 4 zon. Zona A bude maty 6293 hektariów, 1718 hektariów bude maty podla rezortu zona B i z czwartym stopniem ochrany, co tworzy 5,24% terytorii Narodnego Parku Połoniny. Zona C i z trzecim stopniem ochrony bude tworyty 68,3%. Drugi stopień ochrony bude w zonacji D, która bude maty 2375 hektarów. Narodny Park Połoniny perekrywa się z 7 narodnymi przyrodnymi rezerwacjami i z 15 przyrodnymi rezerwacjami i jedną przyrodną pamiątką. Po schwaleniu zonacji Narodny Park Połoniny budut do tych ranen terytorii zruszeny. Ochranna obłast Narodnego Parku Połoniny nie bude się perekrywaty i z Narodną Systemu Ochranionych Terytorii, konstatowało ministerstwo. Do terytorii Narodnego Parku Połoniny proponuje rezort żywotnego otoczenia przyjednaty i terytorii przyrodnej rezerwacji Rydoszowa, która toho czasu jest większej czasty w ramkach terytorii chranionej krainnej obłasty Wychodne Karpaty. Rezort przypomniał, że Rydoszowa jest czastką lokality świtowej przyrodnej dziedzictwa UNESCO, stare bukowe lisy i bukowe pralisy Karpat i innych regionów Europy. Cytuję. Celem wyhołoszenia Narodnego Parku jest zabezpieczyte ochronę przyrodnych procesów i przyjazny stan przedmiotów ochrony Narodnego Parku, który ma je 22 i z toho 6 priorytnych biotopiów europejskiego znaczenia, 31 wydiw roślin europejskiego i narodnego znaczenia, 97 wydiw żywotyn europejskiego i narodnego znaczenia, 48 wydiw ptachiów. Pojasniło ministerstwo. Międzynarodowa biosferyczna rezerwacja. Majże ciła terytoria Narodnego Parku Połoniny jest czastką europejskiej systemy chranionych terytorii Natura 2000. Ciły Narodny Park jest od 1992 roku czastką słowacko-polsko-ukraińskiej Międzynarodnej Biosferycznej Rezerwacji Wychodne Karpaty, która jest u świtowej sity UNESCO. 2 lipca, julia 2026 roku. Pamiat o Bohdani Gambalu. Autor listy Seweryan Kosowski. 2 lipca julia minęła się 6. rocznica śmierci Bożenej Pamięty Bohdana Gambala, długoletniego szef-redaktora naszego radia, ale przede wszystkim oddanego lemkiewskiego aktywisty i wiernego syna Lemkowiny. Pamięt o pokijnym jest plekana każdego roku, nielem w roczniciu śmierci, ale też przy nachodzi Dnia Ruseniu Polszczy, 5 grudnia decembra, kole to členy Stowarzyszenia Lemkiew przychodzą na lubiński cmontier. W 6. roczniciu śmierci cześć pokijnomu oddali weduczej Hołownego Zariadu Stowarzyszenia Lemkiu Andrzej Kopcza, sekretar Hołownego Zariadu Stowarzyszenia Lemkiu Seweryan Kosowski ta член Zariadu Bohdan Kopcza. Seweryan Kosowski przedstawiał też Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, którego je členom ta reprezentował redakcję medialnej grupy LMFM+. Tytułania. Pokijny był členem ostowatelom Stowarzyszenia Lemkiu, stojał za reaktywacją i rozwiedką Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, ta był dumkodawcą pierwszego lemkiewskiego radia LMFM, pisze w swoim komunikacie Stowarzyszenia Lemkiu. Na Lemkowyni pamięć o Bohdani Gambalu bude molitowno przypominana, jak stało się już tradycją, bohosłużeniom na świecie Horijawir. Tohoryczna zaupokina liturgia bude 4 lipca julia, a pak projdu dakcji w Gorliciach z nachody 35 litia reaktywacji obszczestwa Ruska Bursa, co mogło w 1991 roku zistyty się zawdiaka oddanności sprawi młodego tołdy 26-letniego Bohdana Gambala. Pak jeho dijania dowele i do toho, że w 2009 roku oficjalno historyczna budywla Gorlickiej Bursy wernuła w perwisne ruky Lemkam. Wieczna tobie pamięć, Bohdany. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Co? Wróżę? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
1: Kulka przyszła.
0: No panesku, niczo, kurde, no wygać mi powaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
1: Dzięki, Kubo!
0: Dzięki.
2: Kuba, widzisz się.
1: Dzięki.

Igoriowej, Damianowej, Andrejowej. Predo mną pidete w świt, bratczyka. Wielki świt, do grabu, bortnogu, bilanka. A ja lem dwery zamknu za wami, pociluju szlit. A kiedy wrnete, bratczyka, zazwam wyperu koszerku na drogę waszą wielką.

0: No.
1: Co? Drule? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przytulka!
1: Iwanesku, niczo, kurde, no wygaj kupowaj. Wow! No! Kurde, dzięki!
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się?

Wydity i merty. Nic zajdesz, sonečko, za horu daleku, nic wozmesz za sobą klicz predwečerni lalekiu, blisny mi iście. Bo plekaj kwitia na zemli rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до смерті.

Dalej właśnie zaśpił. Prekrasne śpiewali, prekrasne mówili. Sio, sio. Chociaż tam nie było jak teraz. Dalej właśnie zaśpił. Prekrasne śpiewali, prekrasne mówili. Sio.

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie macie możliwość poczuć rodnego słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć słowo imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kursinało. No to już wypadać powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo barż mia bolet. Im piszą. I jeszcze barża bolet.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi byliśmy.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.